0: Zay iny lesy vilany fa nainy leroa zay hitanao.
1: Fahola.
2: Tany labandina aminareo mibosy taminakainy. Lasa voatsambela olona amizao ty any na za gaga aby.
0: Fa iny ndraiky
2: iny tsambelako satria manino e zay samy tompony gasikara atika. Ha ay ma leroa niaraka miboasy ty boka fa izy lisy lasa za karaha ty ve tsy possible.

0: Adela zeko teo ve miazaka amizao fihetsiko zao de mbola tsy azonao fony
1: mivaly ho azoka fotsiny endrikao
0: zao a za tena vavaka aminao e